0: taka vročina je, da še ribe peš hodijo.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.
3: Vamos a rular y empezó el verano. Fuego.